widok z balkonu willi w Lanskoronie. To panorama bitwy zwyciężonej, pola przez które nie popędzał konie, póki nie będzie zboże wykoszone. Na pochyłościach rozłożone paski, żółto-zielone wstążki od orderów, których nie noszą jedyne oklaski, to skrzydła wrony wśród zboża szpalerów.

Stół nakryty wyostrza łyżki profil, a cerata pod nią błyszczy się w kratkę. Kształty i wzory, dla których chlorofil to jest dzbanek na miętową herbatkę. Widok na stronę dojrzałej przyrody przesila się w oku w nawałnicę ziół. Dmą aromatów przezroczyste kłęby rozległa forpoczta wyplecionych pół.

Stroma uliczka wiedzie do piekarni, stygnie na półkach owoc żmudnej pracy. Młoda dziewczyna sypie dla ptaszarni pachnące okruchy z resztek na tacy. Z okien piekarni zapach się roznosi, jaki znajdziecie w dawnych wspomnień niebie. Wchodzisz do środka, no bo aż ją prosi spełnić marzenie o prawdziwym chlebie.

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc, mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fani.

0: pięcie, ten pięć. Te 5, 1, 5.
1: Białe wino na kieliszki 4 zł za sztukę. Tak spędzimy lato, więc odłóż na potem na

0: widzę. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy je, się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

Witam serdecznie, kłania się Jarek Cendrowski. Zaczynamy muzykę Eterna. Dźwięki, którymi was dzisiaj przywitałem, to oczywiście soundtrack z filmu Ostatnie Tango w Paryżu. Kto oglądał ten, wie co to za film. 72 rok się kłania. Muzykę skomponował doskonały argentyński kompozytor Gato Barbieri. Posłuchajmy. Na początku było Last Tango in Paris, teraz będzie Jean.

Gatto Barbieri to nie do końca kompozytor filmowy, aczkolwiek właśnie Last Tango in Paris przyniosło mu największą sławę, kiedy to Bernardo Bertolucci zatrudnił go do skomponowania muzyki do filmu. Przez lata 60. Barbieri zajmował się graniem latynoamerykańskich rytmów, początek w sumie lat 60. Później zaczęła go pasjonować jazzowa awangarda amerykańska, dźwięki Johna Coltrane'a i Pharoah Sandersa, i w tym kierunku trochę poszedł. W latach 70. Zaczął się bawić w dziwne eksperymenty z pop i fusion, a później znowu wrócił do zabawy z muzyką latynoamerykańską i jazzową, przeplatając ze sobą te różne wątki. W latach 90. zamilkł na długi czas po śmierci żony, która była jego największym fanem i zawsze go wspierała w muzycznych dążeniach. I w 97 roku wrócił, później nagrał doskonałą płytę Che Corazon. No i dzisiaj jest uznawany za najlepszego z argentyńskich kompozytorów i muzyków w ogólności. Posłuchajmy jeszcze może z dwa utwory Return Tango La Vuelta.

A dla wszystkich, którzy nie oglądali Ostatnie tango w Paryżu, to polecam film Bernardo Bertolucci, reżyser, rok 72. Marlon Brando i Maria Schneider doskonali w swoich rolach. Film kontrowersyjny jak na te czasy, no ale co ja będę o tym opowiadał, od tego jest audycja Michała, a wy posłuchajcie sobie jeszcze Girl in Black,

Oprócz muzyki do filmu Ostatnie Tango w Paryżu, Barbieri sławił się również paroma wykonaniami różnych znanych utworów, m.in. What a Difference a Day Makes, niegdyś piękna balada wykonywana przez wokalistki, czarnoskóre wokalistki jazzowe, a również utwór, który w tej chwili usłyszycie. Trochę innej aranżacji, trochę wersja przeinaczona, ale może niektórzy z Was rozpoznają główny temat gdzieś ukryty w tle. Gato Barbieri z płyty Caliente.

Myślę, że większość z was nie ma problemu z odgadnięciem tytułu tej kompozycji. To oczywiście Carlos Santana, Europa się kłania, tu w wykonaniu Gato Barbieriego. Może porzucimy na razie te dźwięki i przejdziemy do troszkę bardziej tradycyjnej rockowej muzyki, a teraz będzie bardzo fajny utworek. Myślę, że większość z was zna zespół Thin Lizzy, ja go znam doskonale, no i dawno, dawno już go nie słyszeliście tutaj w mojej audycji, no i od dzisiaj zacznę go wprowadzać na nowo. A teraz będzie to piękna ballada A Song for While I'm Away, który chciałbym zadedykować osobie, już ona wie komu. Thin Lizzy.

Piękna balladka, przyznacie sami, aż się rozmarzyłem pięknie. A tymczasem jeszcze może dwa utwory zespołu. Ups. Gdzie doskonale słychać technikę gry, którą przejęli od zespołu, który puszczyłem ostatnio, Wishbone Ash. Właśnie dwie grające gitary w unisono, czy też w pewnym interwale od siebie. Tak już słyszymy w tle. Na początek pójdzie Waiting for an Alibi. Posłuchajcie. A warto wspomnieć, że na gitarze jednej z gitar gra Gary Moore.

Thin Lizzy, Do Anything You Want To. Ten gitarzysta był dla gitary akustycznej czym Hendrix dla elektrycznej. Posłuchajcie sami i powiedzcie sobie, jaką kompozycję inną przypomina właśnie utwór Blackwater Side Berta Jansza, który właśnie usłyszycie. Bert Jansz, Blackwater Side.

Ci z was, którzy rozpoznali w tym utworze echa Black Mountain Side, Led Zeppelin w wykonaniu Jimmy'ego Page'a, to mieli rację. Przeróbka Page'a bez wokalu, za to z tablą w tle. No i na przestrojonej gitarze w dziwnym stroju brzmi równie pięknie, aczkolwiek warto wiedzieć, że właśnie istnieje ktoś jak Bert Jansch, który nagrał takie świetne utwory parę lat wcześniej niż zrobili to jego następcy. No wiele osób zerowało się na tym gitarzyście: Neil Young, Jimmy Page, już wspomniany Bob Dylan, Nick Drake czy wiele innych osobistości, bo Bert Jansch, jakby nie było, to największa postać brytyjskiego folku. To jeszcze może Casper.

Teraz będzie nieco przewrotny utwór. Artysta to Engelbert Humperdinck. Trochę przekręciłem jego nazwisko, bardzo przekręciłem. W rzeczywistości nazywa się Arnold George Dorsey, urodzony w 1936 roku. No, król romansu, król romansideł, który wiecznie romansował z Tomem Jonesem o bycie tym macho sceny. Zapuszczone baki, jakieś dziwne ubiory i maniery w stosunku do kobiet to czyniły z niego naprawdę niezłego heroja, a kobiety padały na sam jego widok czy dźwięk jego głosu. Jeżeli znacie Beavisa i Buttheada, to być może znacie również kompozycję, którą wykorzystali w swoim filmie Beavis and Butthead do America. Lesbian Seagull, czyli mewa lesbijka. Engelbert Humperdinck. Od początku będzie.

bardzo przewrotna piosenka nagrana typowo właśnie dla potrzeby Wisej Badheada. O, słyszycie te dźwięki charakterystyczne. Oscar Peterson, Blueberry Hill, piękna stara kompozycja, najbardziej chyba znana w wykonaniu Louisa Armstronga. Oczywiście Armstronga wszyscy znają, Petersona nie znają wszyscy. A Tribute to My Friends i jego aranżacja tego sławnego utworu.

No to żebyście nie zasnęli, może coś żywszego. Mamy za 8 minut godzinę pierwszą, więc pewnie już część z was pada i ledwo na oczy widzi. Cotton Tail.

Jeszcze do lata nam parę miesięcy zostało, ale utworek When Summer Comes może przyniesie jakieś ciekawe myśli, wspomnienia, czy pozwoli nam na odrobinę marzeń o tej późnej godzinie. Peter Brown, Oscar Peterson, Ray Brown, przepraszam, i Emil Jackson zagrają dla Was When Summer Comes na żywo.

I to by było na tyle na dzisiaj. Ja niestety trochę się rozchorowałem i nie dosiedzę tutaj z wami dłużej, więc usłyszymy się za dwa tygodnie. Mówi do was Jarek Cendrowski. Kłaniam się. Do usłyszenia. Connected to server.

0: Starting MP3 server. Connected to server.
1: Super, mi się robi.
2: Tu studencka agencja radiowa.

dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Wosk. Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk, wosk, wosk, wosk.
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk, wosk, wosk.

marka nie le. Zuj bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

Dobry wieczór Państwu. Więcej czadu się zaczęło. Dzisiaj po raz pierwszy od dawien dawno włączyłem sobie Sary, posłuchałem sobie przybudzenia Locypa. Gościł pana LCF. Tak nie za bardzo bym w temacie, o co chodzi. Bo to dawno temu chyba się rozgrywało na DS Humor Hard cała sprawa, no ale nieistotne. W każdym razie było gorąco. No ale ta audycja taka nie będzie, ta audycja jest zawsze, przepraszam, bardzo spokojna. Jest o niczym. No więc co dzisiaj? Dzisiaj będziecie mogli sobie usłyszeć kawałek zespołu, który pojawi się na Neptunaliach. Pierwsza odsłona Tajemnicy Wielkiej pod tytułem Neptunalia, 14-15 maj, koncerty na Osie. Wielkie koncerty, miejmy nadzieję, że będzie tłumno. No i właśnie dzisiaj taki zespolik jeden sobie pozwoliłem tutaj przynieść ze sobą. Ich nagranko małe, żebyście sobie mogli posłuchać. Przynajmniej na razie to, co będziecie mogli usłyszeć tam. Taka mała próbka tego, co was czekać może. Myślę, że zespół jest całkiem sympatyczny, jest z pięknego miasta Olsztyn, nazywa się Tuesday, a tytuł piosenki Koniec. No to zapraszam do posłuchania i ewentualnie wyrażenia opinii na naszym ircowym kanale SAR.

No i to był sobie zespół Tuesday, który będziecie, miejmy nadzieję, okazję usłyszeć na zbliżających się Neptunaliach. Już niedługo, półtora miesiąca zostało w sumie. Chłopaki bardzo, bardzo sympatycznie grają. A oprócz Tuesdaya, co będzie jeszcze? To będziecie się dowiadywać w kolejnych audycjach więcej czadu. Jaki wniosek z tego płynie? Warto słuchać więcej czadu. No dobra, no to jedziemy dalej. Utworek, od którego miałem zacząć, ale jakoś tak locy późno skończył i w ogóle i tak jakoś dziwnie wyszło. No to teraz sobie posłuchajmy Creeping Death.

Dziękuję wszystkim, którzy zostali jeszcze tą chwilę. Niestety, no, złośliwość rzeczy martwych jest, istnieje. Dała sobie znać. Kom się zawiesił, trzeba było zrestartować. Bywa życie. Zdarza mi się już tu drugi raz. Drugi raz tracę ponad połowę słuchaczy, no ale to takie już moje życie, jak widać. No dobra, to w takim razie jedziemy dalej, bo sobie Illusion, stare KF, to teraz będzie Il Nino, Unframed. Życzę mi zabawy przy słuchaniu.

coś dzisiaj mi idzie ciemno zauważyć. Włączają się jakieś dziwne rzeczy, których nie powinno tu być, no ale już nie wiem. Dzisiaj chyba nie mój dzień. No więc może nie będę gadał i po prostu puszczę, co ma być dalej. Death in Human Form.

No i to był sobie zespół Death. Stary, dobry Death. No to, że dzisiaj dzień taki, jaki jest. Nie będę tu się rozwodził, bo nie mam o czym. Co prawda miałaby dzisiaj audycja o czymś takim, myślę, żywym. O żywym takim temacie, który by wzbudził pewnie zainteresowanie. Ale pomyślałem sobie, że skoro Locek dzisiaj daje czadu, to ja poczekam sobie jeszcze tydzień albo dwa z moim temacikiem małym, skromnym. Nie będę wszystkich po locypie jeszcze bardziej doprowadzał do czerwoności, wściekłości. Bo gdybym dołożył jeszcze swoje 3 grosze do locypa, to pewnie mi by się brywało za niego i za mnie i pewnie bym żywy nie wrócił do siebie. No to jedziemy dalej. Teraz piosenka pod tytułem Peacemaker Law.

Nieprawda, że bardzo sympatyczna pieśń, Sodom, Peacemakers, Law. Bardzo, bardzo sympatyczna na ten chłodny, jakże chłodny wiosenny wieczór. Czytanie takie dziwne, że w tym Gdańsku tak dziwnie jest, że jak jest zima, to jest tak wiosennie, a jak w końcu przyjdzie wiosna, to taki chłód ciągnie po nerach, że aż niemiło się robi. Człowiek rano wstaje, otwiera okno, patrzy słońce, wszystko pięknie, ładnie, wychodzi na dwór i... No właśnie. No to jedźmy dalej w takim razie. Behemoth.

Jestem dumny z siebie. Takie ładne piosenki wam wybrałem. Mam nadzieję, że tych was jest przynajmniej ze dwie osoby, które mnie słuchają. Tak sam do siebie i dla tej osoby, która ma wiecznie włączony serce i mój nampy, no średnio by było grać. No nic to nic. No to teraz będzie tak troszkę bardziej konkretnie. Morbid Angel. Trzymajmy się krzeseł, żebyśmy nie pospadali. Ci bardziej wrażliwi, a ci bardziej odpornieni. Zapraszam do poskakania.

No i to był sobie Morbid Angel, chyba najmocniejszy numer dzisiejszego wieczoru. Może dzisiejszy wieczór, jakie dziwne sformułowanie dzisiaj. Dziś się kojarzy chyba tak bardziej ze słońcem, dyniem i tak dalej. A dzisiejszy wieczór tak, nie wiem, może coś wymyślam. No nic to. Jedźmy dalej. Decide.

No i to było sobie Decide, Working Among Us, teraz sobie poleci Sepultura, Roots, Bloody Roots, oczywiście kawałek bardzo znany i bardzo lubiany, zatem miłego słuchania.

La la. No i to była Sepultura, podobno z Lucianem Pavarottim. Podobno. Czy to prawda, czy nie, pewnie nigdy się nie dowiem. Na listę słuchalność spada jak każdej środy zresztą, między 22.30 a 23.30, no ale takie to już życie. Więc posłuchajmy sobie przedostatniego utworu dzisiaj. AC Drinkers, Ace of Spades. You know I'm going to lose, and gamblers for fun.

No i to było sobie AC Drinkers, niestety jakość utworu pozostawia deczko do życzenia. No nic to, no przyszła godzina prawie 23.30, was serdecznie zapraszam na kolejną audycję, która już zaraz się rozpocznie. Lekkie gitarowe dźwięki, bardzo, bardzo przyjemna muza, zapraszam. Z tymi, którymi nie usłyszę się za tydzień, życzę wesołych, szczęśliwych i spędzonych, co najważniejsze, w rodzinnej i miłej atmosferze świąt. No to do usłyszenia za tydzień, z niektórymi za dwa, z niektórymi może już nigdy. Na koniec takie delikatne przejście z podwójnego centrali przez Tara do tego, co będziecie mogli sobie słuchać przez najbliższą godzinkę w Sarze. Mojego słuchania, mojego życia i wszystkiego naj.

wkrótce, gdy już dobrze dniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy ducha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.

I'm gonna see you.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Super.

Zatem to nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur pakuj.

ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył, i gdy szedł po gnoju,

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o dwa bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.

młode, szczerze mówiąc. Dobra, szybko, chcę tu drink na drogę, szczerze mówiąc. Lubi w nogi, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Jestem roztargniony, a to wina kobiet, szczerze mówiąc. Znowu po nocy wyścig samym sobą, obudź te myśli, wróć do blogu, w końcu się wyśpi. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stonsów, możesz to wypić. Kostki lodu sączą się w whisky, te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Z żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując, ale czas najwyższy spuścić je ze smyczy, szczerze mówiąc.

Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flako. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w Kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol. Chcę platyny z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludziom.

piękny i takie mądre miał oczy. Potem tu już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie.

i takie mądre miał oczy. Potem to już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie się wstydzi.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.